kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Reklama.
2: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
3: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
4: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
3: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd, najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
2: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Wniosek premiera i szybka odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
5: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
2: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
5: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
2: A zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Ale prezydent zawetował też nowelizację prawa energetycznego. W wydanym oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
6: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby, przeczytacie na superexpress.pl. Nowe F-35 już w łasku. 5 kolejnych super nowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jak mówi dowódca bazy w łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
7: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
2: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
8: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co nie miara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
9: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
10: Nasze polskie, szachownica.
11: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
2: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. 4 kolejne osoby zatrzymane w sprawie śmiertelnego pobicia na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Informacje na portalu X podał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wśród zatrzymanych podejrzewany o bezpośredni udział w zdarzeniu 19-latek. Trafił w ręce policji w czwartek, a w piątek usłyszał zarzuty, relacjonuje w rozmowie z nami Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
0: Doszło do siłowego wejścia do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty. Mężczyzna oczywiście nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania, natomiast został przez policjantów zatrzymany, a następnie został przekazany do prokuratury rejonowej w Krakowie Nowej Hucie. Tam też usłyszał zarzuty.
2: Trzej pozostali podejrzewani o udział w pobiciu ukrywali się na Słowacji. W piątek zostali zatrzymani.
0: Rozpoczęliśmy tutaj współpracę z funkcjonariuszami słowackimi, której efektem jest zatrzymanie przez policję słowacką wszystkich trzech osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach dorosłych i jednym nieletnim.
2: Przypomnijmy, do brutalnego pobicia doszło w ubiegłym tygodniu. Nieprzytomnego mężczyznę znalazła przypadkowa osoba i natychmiast wezwała pomoc. Pokrzywdzony nie dotarł do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia. Na początku tygodnia policja zatrzymała podejrzewanego w sprawie 16-latka. Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Przypomnijmy, do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta? Tego dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał z wiceminister Lubnauer.
12: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
13: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
12: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
13: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
12: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
6: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
12: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbing, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogę i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
15: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
14: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Będzie teoria, ale też praktyka. Już w tę sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Na mieszkańców miast i miasteczek będą czekać specjaliści oraz eksperci, którzy podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.
16: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikacji i znalezieniu miejsca schronienia. Przypominamy, robimy trening, pokazujemy, jak to ma wyglądać, także to nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
2: Podobne punkty będą działać w całym kraju. A w wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
17: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
2: Obecnie stan dzieci jest dobry. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
18: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
2: Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
18: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
2: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 grosze. Górnicy zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a chodzi o zmiany w procesie likwidacji, ale też obronę dyrektora Tomasza Dudy.
19: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
2: Mówił nam przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacoś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach już od września, ale drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
20: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami, uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przymiotach ścisłych.
2: Zakaz korzystania z telefonów obejmuje szkoły podstawowe. Licea i technika muszą same ustalić zasady w statusie szkolnych. I jeszcze zaproszenie na ciąg dalszy roztańczonej imprezy na zamku w Ogrodzieńcu. W sobotę Disco Ogro zacznie się koncertem Menelaosa. Start o 17. Później czeka nas jeszcze występ m.in. Andre i Roxy Ok. A całą imprezę zakończy koncert Malubę. Patronat medialny nad Disco Ogro ma Vox

0: Znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: FM.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tydzień temu byli Polacy, którzy wyjechali szukać lepszego życia do Brukseli. No i oni mi tam mówili, jedź do Siemiatycz na Podlasiu. Siemiatycze to jest taka mała Belgia. Właściwie to jest 20. dzielnica Brukseli. No to pojechałem.
3: No stolica Belgii, no.
4: Stolica Belgii, Siemiatycze.
3: Tak.
4: Dlaczego pan tu wrócił do Polski?
5: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu.
6: A zresztą już zarobki takie same.
3: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak?
7: Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni. Taka dłaszka, no.
8: Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan, no bo wiadomo, przystojni, cholera, a później płaczy, zgrzytanie zębów.
9: Zarabiać takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
3: Czy co jednak myślisz, żeby...
9: Kierunek, zagranica.
8: Kto pobył w Brukseli rok czasu, tak by budował dom. Tamta strona, gdzie ja panu wprowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
3: Ależ domy raczej na bogato. No.
2: Dzisiaj co ludzie powiedzą z malowniczego, pięknego, trzeba powiedzieć, miasteczka na Podlasiu. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tysiące mieszkańców Siemiatycz wyjeżdżały do Brukseli za pracą. Symbolem tej emigracji stały się autobusy, które regularnie kursowały do stolicy Belgii i z powrotem. W szczytowym okresie, to było kilkanaście lat temu, mówiło się, że z Siemiatycz wyjechała nawet 1/5 mieszkańców.
8: Byłem, ale to lat temu 20 jeszcze. O, powiem panu wrażenie, no nie mam prawa mówić o Polakach, bo wie pan, sam jestem Polakiem, ale postępowanie, wie pan, naszych krajów, no to tu urągało.
2: Naciął się pan tam na Polaka?
8: Oj, tak.
2: To na budowie jakiejś, czy jako...
8: Tak, to wie pan, czyściłem taki stary dom. Natomiast, no, Polak jak to Polak, no.
2: Ale co, że nie zapłacił w końcu tyle, ile się umówiliście?
8: No, oczywiście, oczywiście, tak jakby pan wyjął mi z ust.
2: Krótko mówiąc, nie za dobre doświadczenie, tak i wrócił.
8: Dobre, nie za dobre, z takim, że pan to wróciłem, wie pan. Cześć!
3: Dzień dobry. A pan był w tej Brukseli,
10: wiesz? Więcej.
3: Dzień dobry.
10: Witam, witam. O. Byłem w Brukseli, pracowałem przy pracach wykończeniowych. Dlatego wróciłem, ponieważ tutaj w Siemiatyczach o wiele lepsze mam warunki, mam dużo znajomych. Jestem ogólnym fachowcem, prawda? Teraz obecnie hydraulikiem jestem i serwisuję piece gazowe, tak?
3: Można zarobić?
10: Można zarobić, jest okej, okay, można zarobić, jest dobrze. Jeżeli ktoś chce pracować, to będzie pracował, prawda? Ja tam bardziej pojechałem odwiedzić, tak? Zobaczyć, co się dzieje, tak, odwiedzić kolegów. No i tak ponad miesiąc, półtora miesiąca sobie popracowałem i przyjechałem z powrotem.
3: Dlaczego przyjechałem? Co ci się tam nie podobało?
10: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak? Że biegniesz za tą robotą, za tym pieniądzem, za tego, ale przychodzi weekend i znowu wydajesz i znowu pożyczasz, wydajesz, tak? Duże miasto, większe możliwości, prawda? A, człowiek tak. Nie usiedzi, człowiek młody nie usiedzi na miejscu, ale ktoś chce bardzo mocno pracować, to będzie pracował i odłoży sobie. Niektórzy przyjdzie, kupują sobie mieszkania, samochody,
8: on
10: prawda?
8: Na Nordzie, czy no.
10: Nie, ja na Nordzie na takie rzeczy nie chodzę.
3: Do ja pracy. Byłem, pokazywałem, jak to wygląda, ta dzielnica czerwonych latarni tam, gdzie są te...
10: Ja znam bardzo dużo takich porządnych dziewczyn, także nie muszę chodzić po Nordach. Dziękuję, miłego. Od 15 lat jest tutaj te całe.
3: Od 15 lat w Polsce. A pan był w tej Belgii, w Brukseli? I co, dlaczego pan tu wrócił do Polski?
5: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu.
3: W tej Brukseli, tak?
5: Tak, tak, tak.
3: Że co, że tam na ulicach jakieś... Tak, no jest, tak, bo tam jakaś wojna gangów jest, co, strzelają się.
5: Tak, tak.
3: Co, nie podobało ci się to? Jak...
5: Nie.
3: No tu spokojniej na pewno się.
5: To jest dużo spokojniej, a zresztą już zarobki takie same.
3: Jak to takie same?
5: Takie same.
3: Tak?
5: Jeżeli ktoś ma fach w ręku...
3: To ile tam mogłeś zarobić, a ile tu?
5: Te samo. Teraz.
3: Czyli co, nie wiem, tam 2000 euro powiedzmy i co, tu też może...
5: Tutaj ja 15.
3: A jako kto?
5: Elektryk.
3: Jako elektryk. Czyli, że tutaj nawet można więcej zarobić albo podobnie?
5: Tam byłem może pół roku i już mi się nie spodobało. No po prostu... Wiesz, o co chodzi.
3: A, że chodzi o...
5: No tych...
3: No dobra, czyli elektryk, nie ma co, czego tam szukać w tej Brukseli.
5: Pewnie, że tak.
3: Tu lepiej.
5: Pewnie, że tak.
3: No dobrze.
5: Ja na swoim teraz robię.
8: A propos kobiet, wie pan. Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Małżeństwo się rozpadło. Co zauważyłem, wie pan, naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan. No wiadomo, przystojni, cholera. a później płacze i zgrzytanie zębów. Zajeżdża kolega z Siemiatycz, szuka żony, a żona oczywiście, no. Z Turkiem czy z Balkańczykiem, już to od tego zajmę. Wyszedłem zwiedzić Brukselę. Idę. I zwróciłem uwagę na taki szczegół. Myślę, kurde, co tyle tych zakonnic? Wie pan, poubierane w tych takich, kurde, tylko... Myślę, ale zakonnice, nie? Ale zaintrygował mnie fakt, że te zakonnice mają dzieci. Myślę, zakonnice, dzieci... A to po prostu no Marokanki z dzieciakami, no i...
3: Naprawdę pan myślał, że to są zakonnice?
8: Ja myślałem, na pierwszy rzut oka myślałem, że to może gdzieś z jakiego kościoła prowadzą.
3: A nigdy pan nie widział na oczy, tak? Takiego.
8: No nie widziałem w tych burkach tych
3: Marokanek. W Siemiatyczach, to rzeczywiście...
8: No, tak. Nie było, no lat temu dwa... Jak miałem 10 franków na godzinę, przepracowałem 10 godzin, to proszę pana, jakie były relacje. No, kto pobył w Brukseli rok czasu, tak budował dom. No.
3: Mówi pan o te tutaj domy też, tak?
8: Tam. Nie, to już Ameryka. To ci co pierwsze, choć Ramzes.
3: Tak, a Bruksela?
8: A Bruksela tam dalej.
3: Kolejne.
8: Choć Ramzesi. Tamta strona, gdzie ja panu wprowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
3: Ale już domy raczej na bogato.
8: Nie, domy to nie, bo to były właśnie ci, co byli w Ameryce. Pierwsza ta fala taka z zagierkowskich czasów, to wyjeżdżała do Stanów i ci, co przyjeżdżali, to budowali piękne domy. Tam są domy piękne. No.
3: A potem tam kolejne jeszcze to są ci z Brukseli,
8: tak,
3: co przyjeżdżali.
8: Ja tam Anglia i tak dalej.
3: I to biednych, gdzie już bogate domy, bogaci ludzie z emigracji.
8: Antagonistycznie, wie pan, dlatego nazwane te osiedle biednych, bo wszystko takie murowane.
2: Po mieście i okolicach oprowadzał nas Marek Bujnowski, siemiatyczanin od urodzenia. Jeszcze do niego wrócimy. Teraz Adam Miłkowski, którego spotkałem gdzieś tam między blokami. No i okazuje się, że on mieszka w Belgii od 18 lat i raz na jakiś czas tylko przyjeżdża do Siemiatycz, żeby zobaczyć się z dziećmi.
1: Co ludzie powiedzą?
3: Minęliśmy się w tej Brukseli.
5: No i dom pana.
3: Byliśmy 2 tygodnie temu.
5: Tak.
3: Nagrywaliśmy. Nie spotkaliśmy się.
5: No ja akurat przebywam częściej w Leuven, nie? Prowadzę ze wspólnikiem mały sklep budowlany, B-Switch Store. Sprzedajemy głównie materiały na elewację. W Belgii jestem od 2008 roku.
3: Od 2008, czyli miałem...
5: 18 lat.
3: 18 lat, a ile miałeś lat, jak wyjechałeś?
5: Właśnie, miałem 19, czyli połowę życia spędziłem w Belgii. Jak wygląda Belgia naprawdę? Od 2008 roku byłem i na normalnej płaszczyźnie, i na samym dnie. I czasami miałeś 10 euro i myślałeś sobie tak, czy kupić sobie paczkę papierosów, czy kupić sobie sandwicha, czy kupić na przykład kartę za 10 euro i podzwonić po ludziach, poszukać roboty. Żyjąc w Polsce, masz mniejsze pieniądze, nie możesz pozwolić sobie może na takie różne ekstrawaganckie wakacje, ale tak naprawdę masz czas cały czas. Masz czas jakby to piątek, kończysz robotę, się nie stresujesz, możesz spędzić w sobotę weekend z dziećmi. Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni, a mieszkam tam sam, nie? Taka to łaska, no. Możesz mieć samochód za 100 tysięcy euro, ale coś zazwyczaj, czegoś nie masz, nie? Nie ma tak, żeby w życiu mieć wszystko na raz, tak? Żeby mieć to. Może tam nielicznym się uda, nie? Mam znajomych, którzy wrócili. Niektórzy wrócili z dużym kapitałem, czyli już mają tam swoje mieszkania na wynajem. Niektórzy wrócili z kapitałem jakby to zerowym, tylko z doświadczeniem pracy i też sobie radzą. Przetorowałem sobie już tą wszystką drogę i tam zaczynam jakieś tam zarabiać pieniądze, pojawia się jakieś tam światełko w tunelu. Mnie bardziej zastanawia tak, co będzie z tym kryzysem, który nadejdzie, bo jak już mamy teraz kryzys ekonomiczny, powoli się zaczyna robić z ropą ten wojenny. Tutaj też ja myślę, że jakby się spodziewam, jeżeli chodzi o wojnę, to może być wojna jakaś regionalna o Suwałki. To myślę, że to też akurat nas to dotyczy bardzo tutaj Podlasia. Szczerze, mam takie rozdwojenie jaźni. Bardzo bym chciał, ale boję się odważyć, nie?
3: Chcę się wrócić, tak?
5: Tak. Jeżeli chodzi o usługi budowlane, w Siemiatyczach ludzie chcą zarobić więcej niż w Warszawie. Niektórzy byli w Brukseli chwilowo, zobaczyli za jakie pieniądze można pracować, a dużo ludzi tak mówi, a ty w Belgii jesteś, to stać cię zapłacić i wymagają od ciebie takich pieniędzy, że
7: za daną usługę, gdzie ja nawet w Belgii nie robię takiej ceny, nie? Są takie przypadki i ogólnie tak się zrobiło, że to jest rynek budowlany bardzo drogi, jeżeli chodzi o płytki, jeżeli chodzi o ocieplenia, to nawet mogę powiedzieć, że w Warszawie dla mojego brata teraz robię ocieplenia po 125 zł, tutaj 160.
3: Skąd to się w ogóle wzięło, że to akurat do Brukseli ludzie zaczęli jeździć i to co, wszyscy twoi znajomi?
7: Jednym przyczyn to było zamknięcie Hortexu, gdzie pracowało tutaj 2,5 tysiąca osób. Z dnia na dzień 2,5 tysiąca osób z regionu straciło pracę. Było tutaj dwóch cinkciarzy i oni sprzedawali wizę za równowartość hektara ziemi albo za równowartość konia. Czyli była wiza do Belgii, nie? I jakby to ojciec z matką poświęcali hektar ziemi, wysyłając syna do Belgii, który sobie poradził, to sobie poradził, a dużo też niestety sobie nie poradziło, bo też znalazła się duża ilość ludzi bezdomnych w Belgii, którzy mieli problemy z alkoholem. Potem się zrobiło tak, że w 97 roku, gdzie moi bracia jeszcze pracowali w Warszawie i wyjeżdżali do Belgii, to było łatwiej wyjechać do Belgii niż do Warszawy, bo większość ludzi znałeś, którzy są w Belgii, niż którzy pracują na budowie Warszawy.
2: No to już wiadomo, dlaczego akurat Bruksela, a nie jakiś tam Berlin czy Londyn. Do tego doszło regularne połączenie autobusowe z Siemiatycz. Ten autobus wciąż kursuje, ale tylko raz w tygodniu. I bywa, że do stolicy Belgii wozi tylko powietrze. A dlaczego ludzie już nie wyjeżdżają tak chętnie jak kiedyś? No to posłuchajcie.
3: Co ty tu robisz? Dlaczego nie siedzisz w Brukseli, tylko tu?
0: Nie, ja tam u siebie robię, tam działam coś, nie? Spawamy i tam takie rzeczy robimy. Ja mam swoją firmę spawalniczą, nie?
3: Byłeś w tej Brukseli, czy gdzieś
0: tam? Nie, nie, w Polsce jest lepiej.
3: Nie korciło cię nigdy, bo to wiesz, koledzy jacyś na pewno tam pojechali, siedzą,
0: tak,
3: pracują.
0: Tak, coś tam, no byli, ale wracają i tak. Nie wiem, no Polska to Polska, ja tu jestem Polakiem, także no, nie wybieram się nigdzie za granicę.
3: To ile to można w Polsce zarobić, jak się tak dobrze ogarnia temat?
0: Trudno powiedzieć, no zależy, no.
3: No ale co, tak zdychę na rękę?
0: No, zdychę można ogarnąć, no.
3: A to w Brukseli tam zarobi niewiele więcej.
0: Może no może, no nie wiem, no 20 tysięcy tam czy tam.
3: Ale nie ciągnęło cię, żeby tam zamienić te 10 tutaj na
0: Nie, Polska w Polsce jest super i młodzież tam jeszcze pracuje w tej Belgii, a starzy już schodzą.
3: A, że emerytury się dorobili, wracają.
0: No tak.
3: No tak, jest wtedy komu te schody spawać czy coś. Bo jak przyjechali, pieniądze są.
0: No wiadomo, nie?
3: To coś się zaczęło kręcić też, nie? Jak zaczęli zjeżdżać.
0: Ma się podwórka kawałek taka, tam wszystko pod wynajem raczej, tak? A żeby się dorobić, no to trzeba ze 20 lat tam popracować pewnie, tak? Żeby jakiś ten, nie? Polska to Polska, nie?
9: W Polsce dobrze się żyje, mi się wydaje.
3: No ale tam wciąż można zarobić jednak, tak jak rozmawialiśmy, no to tak 8-9 tysięcy złotych, no tak powiedzmy w przeliczeniu na rękę, no tutaj to ciągle chyba nie ma jeszcze aż tak dobrze, co?
9: U nas jest chyba spokojniej generalnie. No takie Podlasie się metycze, tak u nas jest tutaj swojsko, sielsko i spokojnie. No,
3: tu jakaś koza, coś.
9: Ze względu na bezpieczeństwo tutaj jest w Polsce jednak bezpieczniej niż na zachodzie.
3: Tak, no tutaj jedyne co nam grozi to, że o...
9: To akurat jest miasto Belgowców, tak? Tak to się mówi?
3: Tak, tak. Tutaj mała Belgia.
9: Mała Belgia. Siemiatycz to jest mała... No, mała Belgia, tak? Ja jeżdżę do babci z zagranicy, która mieszka we Francji.
3: Nie ciągnie was tak, żeby tam do pracy wyjechać, żyć tam za granicą? Tutaj jest okej?
9: Okay? Szczerze mówiąc, w Polsce to mnie nic nie trzyma i zarabiać takie 4 tysiące to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać nie da się przeżyć za te pieniądze.
3: Czym co jednak myślisz, żeby w którymś momencie kierunek...
9: W którymś momencie po prostu kierunek za granicę, ale no nie wiem.
3: Nie wiesz jeszcze, czy Bruksela akurat.
9: Nie, nie wiem.
2: Wciąż są chętni, ale no nie ma takiego ciśnienia jak kiedyś. W Brukseli można zarobić tak ze 2 razy tyle, co w sklepie w Siemiatyczach. Jak w Brukseli trzeba wynająć mieszkanie, a trzeba, no to robi się to mało opłacalne. To już nie jest taka ziemia obiecana, kiedy w 3 dni można było zarobić tyle, co w Polsce w miesiąc. Są też ciemne strony tej emigracji, trudne sprawy. No, wiele rodzin nie wytrzymało rozłąki.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Co piąty mieszkaniec Siemiatycz to w Brukseli siedział albo siedzi ciągle.
11: Tak, ciągle jeszcze siedzą.
3: Skąd to się wzięło?
11: Mocno, nie wiem. Wyjechał chyba jeden, później ciągnął drugi.
3: Za tym jednym drugi, za tymi dwoma czterech, za tymi czterema
11: no i tak to.
3: Ośmiu i...
11: Tak to.
3: Zjeżdżają z tej Brukseli tutaj na święta, to nagle miasto ożywa.
11: Tak, tak, tak.
3: A tak to co, hula tylko wiatr
11: i emeryci, jak pan widzi.
3: A panią nie ciągnęło nigdy tam, żeby do tej Brukseli innego świata zaznać, posmakować?
11: Nie. Dobrze mi w Polsce było, jest. I najlepiej u nas. Starczyło mi zawsze tego, co mam.
3: Tam zawsze te dwa razy więcej można zarobić, a kiedyś to pięć razy więcej.
11: A rodzina? No, mam koleżanki, no, mają pieniądze, mają domy, ale już rodziny niestety nie mają. I to jest tak...
3: Aha, że gdzieś tam...
11: W drodze się pogubiła rodzina.
3: Rozpadało się.
11: Rozpadało się, tak.
3: To był pan kiedyś tam za granicą w pracy?
10: Kiedyś, ale to dawno było, nie.
3: Ale w Brukseli akurat? Tak jak wszyscy tutaj?
10: Tak. No stolica Belgii, no.
3: Stolica Belgii się miatyczy?
10: Tak.
3: Tak mówią?
10: Tak było. No. Tak jest.
3: To ile pan tam był, jak długo?
10: 2 miesiące.
3: 2 miesiące tylko?
10: Tak, tylko.
3: A to dlaczego pan wrócił?
10: No, rodzina potrzebowała mnie. Nie? Dziecko mi się urodziło i wróciłem.
3: Warto tam było jechać do tej Brukseli, czy nie warto? Była pani tam kiedyś?
12: Mam 3 dni po samochód. Nie miałam jechać na tydzień do swoich kumów, a pojechałam na 3 dni. Kupiłam samochód i nogi.
3: I co, nie kusiło panią, żeby tam zostać w tej Brukseli?
12: Lubię sprzątać. Och. Jakbym lubiła sprzątać, to bym była 20 lat albo 30.
3: No właśnie, bo tam żyje.
12: Moje koleżanki jakieś tam wspanieństwa to są właśnie.
3: Oj, bo panowie to raczej na budowę, a dziewczyny do sprzątania.
12: Wszystko się porozpadało i panowie, i panie się wszystko porozpadało. Małżeństwo przeważnie się rozłożyły. Właśnie prężnie działa nasz tutaj Związek Emerytów i Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo jest bardzo dużo pojedynczych osób. Bardzo mało małżeństw. Tutaj przynajmniej w naszej grupie dosłownie 4-5 małżeństw. Wolne kobiety, albo wdowy, albo rozwódki, mężczyźni, dbajcie o siebie. No za mało was jest, no to no, jak idą tańczyć.
3: Warto jeszcze jechać tam, czy jednak...
12: Warto tutaj przyjeżdżać i tutaj ściągać ludzi. No w tej chwili, no to chyba trzeba patrzeć na turystykę. Bo Podlasie było zaniedbane, teraz się zrobiło piękne. Bo nie mieliśmy dróg, nie mieliśmy nic.
3: No, no tak, teraz nagle to naprawdę się... Tam jakieś fontanny tryskają.
12: U nas jest dużo ładniej niż w Augustowie.
2: Może zarobki są trochę gorsze, ale Siemiatycze zmieniły się przez te lata. Na lepsze, wypiękniały. Teraz wracamy do Marka Bujnowskiego, który nas tam oprowadzał po mieście i zaprowadził nas nad zalewy. A tam amfiteatr, plaże, place zabaw dla dzieci. Wszystko nowe, eleganckie. Wszystko jest, tylko no trochę brakuje ludzi, którzy mieliby z tego korzystać.
8: Tutaj tak zwany Czesuła... Krowy pas, o tutaj, w tym miejscu. Tu się krowy topiły, no. A mieliśmy operatywnego burmistrza.
3: O, i teraz elegancko.
8: No, tu, widzi pan, jest amfiteatr, no, duży na 2000. Mm-hmm. Nie jest, to kurde, będzie multum ludzi do tego Skolima.
3: A teraz Europa.
8: Miasto, powiem panu szczerze, to jest, jak wychodzę wieczorem z psem, to puste miasto wymarło, miasto emerytów i rencistów. Na wakacje oczywiście młodzi przyjeżdżają.
3: No tak, wtedy odżywa to
8: wszystko. Tutaj tu żyje, to...
3: No ale mają gdzie wracać.
8: No mają gdzie wracać, no ładnie jest, no.
2: Nie widać jakichś masowych powrotów w Siemiatyczach. Młodzi wciąż próbują ułożyć sobie życie w Belgii, a jak wracają do Polski, no to nie zawsze przecież do samych Siemiatycz, niekoniecznie na Podlasie. Wciąż brakuje tam pracodawcy, który płaciłby więcej niż minimalną. Na pewno emeryci wracają z Belgii, z belgijskimi emeryturami.
13: No byłem swego czasu, jak wszyscy wyjeżdżaliśmy za chlebem.
3: W Brukseli?
13: W Brukseli, tak. 97 rok był.
3: No i co pan tam robi?
13: Jako konserwator w szkole pracowałem. Mhm. Chciałem tutaj wrócić w tym wieku takim emerytalnym, chciałem być w Polsce, nie? Bo wie pan, na starej drzew się nie przesadza, nie? Na starość ciągnie tutaj. Pan by też na panu wrócił, ja widzę to z oczu panu patrzysz.
3: No, ja jeszcze nie wyjechałem, wie pan, na razie, póki co.
13: No, nie wyjeżdżaj pan, u nas jest dobrze. Polska dobrze stoi w porównaniu z innymi krajami, tam gorszy bałagan jest jeszcze.
3: Udało się panu coś odłożyć, jakieś pieniądze, pan tu sobie rancho jakieś kupił, coś?
13: Nie, ja to, jakbym tutaj pilnował Polski, to bym więcej miał rancho. Nie trzeba było wyjeżdżać, trzeba było patrzeć to, co po dziadkach było, dopilnować swojego.
3: A, tak to gdzieś tam pana nie było, się rozeszło?
13: Tak, się rozeszło.
3: No tak.
13: No, masz.
3: To więcej pan stracił na tej Belgii jeszcze.
13: Ja na Belgii to straciłem dużo. Nie powiem, że zarobiłem. W ogóle i majątku bym więcej miałby dopilnował, nie? Tylko, że tych nie miałby tego towarzystwa, tych śpiewów, nie? Tych ludzi bym nie poznał z całego świata, wspaniałych. No, to dla mnie to o to chodziło. Tylko mnie pieniądz się nie liczył.
3: Opowie pan taką imprezę jedną. Gdzie, co wy tam robiliście?
13: Impreza? Co byłem na takiej... Nie mogę, bo jak żona usłyszy, to nie, lepiej nie, o nie.
2: No, co było w Brukseli, to zostaje w Brukseli. I tym takim, no, niedopowiedzeniem kończymy, co ludzie powiedzą, prosto z Podlasia, prosto z Siemiatycz. Adam Feber, do usłyszenia za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feber.

0: Aż 6-0 na Narodowym. Biało-czerwoni pokonali Rumunię w Lidze Narodów. Kibicem zadowoleni.
1: Widać chęć do grania była u nich.
0: Niższe ceny stały się faktem. Posłuchajcie, ile od dzisiaj zapłacimy na stacjach paliw. Cały dochód przeznaczy na chore dzieci. Barber ze Szczecina rusza z całodobowym wyzwaniem. Posłuchajcie. Minęła 9:00, wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, dzień dobry, zapraszam. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Nasza piłkarska reprezentacja aż 6-0 pokonała Rumunię w meczu Ligi Narodów. Hat-tricka zaliczył Robert Lewandowski, a gole strzelili jeszcze Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Rywale wbili sobie też gola samobójczego, a od 22 minuty grali w osłabieniu. Wysoka wygrana cieszy kibiców, bo po dwóch poprzednich meczach na kadrowiczów spadła lawina krytyki.
2: To my tacy mocni, czy Rumunia taka słaba?
3: No wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
1: Tak, oczywiście, że.
2: Czyli przekonał po tym meczu?
1: Czas pokaże w poniedziałek, ale myślę, że tak, na dzisiaj.
2: Ale jesteście zaskoczeni, że aż tak wysoko wygrali?
1: No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, nie oszukujmy się. No ale Lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: To głos kibiców, z którymi na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A w poniedziałek Polaków czeka ostatni mecz na obecnym zgrupowaniu. Na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Po trzech spotkaniach zajmują trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Narodów. Nawet kilkadziesiąt złotych mniej przy jednym tankowaniu. Od północy jest taniej na stacjach paliw. To efekt powrotu programu CPN. Ze szczegółami nasz reporter Rafał Różycki.
4: Różnica jest duża.
5: Diesel tanieje o złoty 21 na litrze, benzyna 95 złoty 24.
4: Powiedziała mi Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie. Do poniedziałku włącznie cena za diesel nie może przekroczyć 7 złotych 88 groszy na litrze, a benzyna 95 6 złotych 73 groszy.
6: Zaraz będę tankował, oby te ceny się utrzymały, nie wzrastały.
4: Obniżenie akcyzy i VAT na paliwo ma potrwać do końca tego roku.
0: A to nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny ropy zaczęły spadać również na światowych rynkach. Do tego tematu wrócimy za godzinę.
7: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich przenosimy się na Ukrainę. Nad ranem Rosja zaatakowała kolejną przeprawę na Dnieprze w Kijowie. Na moście północnym uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch z lewego na prawy brzeg został całkowicie zamknięty, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Wczoraj, przypomnijmy, rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach.
8: Na razie my nie możemy...
0: Nie możemy się nigdzie dostać, metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja.
8: Mowa nie tu musi, to żachliwa.
0: Mówiła nam jedna z mieszkanek Kijowa. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii. Chodzi o paraliżowanie miasta, pogarszanie warunków życia mieszkańców i osłabienie ich stanu moralnego. To już 20 lat samolotów F-16 w polskim wojsku. W bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki. Dowódcy wojsk podkreślali, że maszyny jeszcze długo posłużą.
9: Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
10: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
11: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną middle line upgrade.
0: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16. W dobę ostrzyże 50 klientów. Barber ze Szczecina rusza właśnie z wyzwaniem, dzięki któremu chce pomóc chorym dzieciom. Cały dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
12: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Kto robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł. Jak wyjdzie, to wszystko będzie okej. Okay.
0: Mówi pomysłodawca akcji Kirill Kejko. Wydarzenie właśnie wystartowało w salonie przy Alei Piastów 3. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym zachodzie i północy, na pozostałym obszarze kraju raczej bezchmurnie, lokalnie na północy słabe opady deszczu. A na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 20-23 na pozostałym obszarze. Wiatr raczej słaby, ale ciśnienie wysokie. Wynosi około 1030 hektopaskali.

0: girlfriend. Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
8: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
9: Kawusi?

0: Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
8: Stokrotka.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
11: Kierowcy nie kryją radości, od dzisiaj ceny paliw mocno w dół.
12: W końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
11: A po podpisaniu ustawy paliwowej polityczny spór. Prezydent kieruje ją do Trybunału. Posłuchajcie dlaczego. Ile elementów z konstrukcji da się ocalić? To sprawdzają muzealnicy. Pod Nowym Sączem przenoszą 17-wieczny dwór. I o tym za chwilę. Minęła 10. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Od dzisiaj ulga przy tankowaniu. Ceny paliw na stacjach spadły i to nawet o złoty 50 na litrze. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. I to na stacjach od rana przekłada się na spory ruch.
12: Czekał pan może z tankowaniem?
13: Troszeczkę, nie ukrywam, ale bardziej czekałem też na to, że w końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
14: Bardzo się cieszę, jest różnica. Złotówka robi swoje.
12: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
15: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no. Kupiłem sobie skuter 3 dni temu, tak rozwiązałem problem, no. A samochód i tak trzeba zatankować.
12: A jaka idealna będzie cena benzyny?
14: No, myślę, że te 5,19 to będzie super.
11: Mówili kierowcy w Warszawie naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw. Tymczasem o tę ustawę trwa polityczny spór. Karol Nawrocki jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
16: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową. Przypomina politolog Mateusz Zaręba.
17: Zgadzam się, że ta ustawa
0: ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziła. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
16: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1 600 000 000 zł.
11: A komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: To są wiadomości Vox FM.
11: A w nich zaglądamy na drogi i mamy ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 11 w Opolskiem. W Biskupicach na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. W wyniku wypadku zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Na miejscu pracują służby, policja wyznaczyła objazdy. Tymczasem śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Lubelskiem. To w nocy na trasie S12 w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie.
18: Pomiędzy węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Czechów na wysokości Jakubowic-Konińskich zderzyły się dwie ciężarówki. W wyniku zderzenia doszło do pożaru jednego z pojazdów, którego kierowca zginął na miejscu. Natomiast dwie pozostałe osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
11: O czym informował nasz reporter Arek Michlewicz. Nie ustalono, czym jest. Urząd Morski w Słupsku ma już wyniki badań próbek substancji, której grudki wyrzucił Bałtyk. Leżały na odcinku blisko 50 km plaż. Potwierdzono, że to substancja ropopochodna, ale laboratorium nie było w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Wiadomo, że krótkotrwały z nią kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Prace idą zgodnie z planem. Trwa przenoszenie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza. Miejsce docelowe? Nowosądecki skansen. Obecnie muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a które będzie trzeba zrobić na nowo.
19: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
11: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Placówka kupiła zabytek od prywatnego właściciela. Dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku. I sprawdźmy, które miasto obecnie wygrywa, jeżeli chodzi o ciepło. Tu musimy ruszyć na zachód kraju. 15 stopni mamy w Gorzowie Wielkopolskim, ale tylko jedna kreska mniej we Wrocławiu, Katowicach, Koszalinie, Gdańsku. 13 mamy w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie czy w Opolu. Na pozostałym obszarze 12, najchłodniej w Suwałkach tylko 10 stopni, ale spokojnie, będzie więcej. Podobnie słońca dzisiaj nam nie zabraknie. Jedynie więcej chmur na Pomorzu, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali.
16: Dzień leniucha? Jak najbardziej tak, bo to sobota. Pierwsza sobota nowego miesiąca, czyli października. Zakładam, że udana dla was ona jest i udana będzie. Niemniej tutaj Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Wiele osób chętnie widziałoby tego pana w Polsce, ale sam artysta twierdzi, że no póki co naszego kraju nie ma na jego koncertowej mapie. Niemniej mam nadzieję, że ta sytuacja jednak w niedalekiej przyszłości się zmieni. Bruno Mars i Mary You w Vox FM, a już za chwilę Blue Lagoon, w tej godzinie również Los Lobos.

0: Fly High, Tobi Romeo. No jeżeli mamy sobotę, to umówmy się tylko i wyłącznie wysokie loty. Ale pamiętajcie, żeby no nie zahaczyć gdzieś o gałęzie, dobra? Bo później może głowa boleć, a przecież to nikomu nie jest potrzebne. Niemniej na ten numer można głosować w naszej bezliście voxfm.pl, zakładka bezlista, tam was odsyłam.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości specjalnych.
2: Zgłoś swoją ekipę na

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: Tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Mnóstwo słońca teraz na naszej antenie, a to słońce zafundował nam Enrique Iglesias. Ale za oknami nie potrzebujemy żadnego Iglesiasa, żadnej Hiszpanii, bo u nas w Polsce też bardzo ładna, słoneczna pogoda, słoneczna jesień. I to jest to. Jeżeli jesień ma być jakaś, to niech będzie właśnie taka.

0: Jak ten numer podbijał wszystkie listy przebojów, to ja chyba byłem wtedy w podstawówce albo w gimnazjum, no jakoś tak, ale wtedy wszyscy po prostu chcieli tego słuchać. A czy teraz tak jest? Nie wiem. Nie wnikam, natomiast my gramy, bo jakby nie patrzeć, to dalej jest hicior. Mikel Telo i Aiso Ciupego, za chwilę godzina 11 i czas najświeższych informacji.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
18: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
17: Stokrotka.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Reklama.
0: Jesteśmy w tym razem, trener jest częścią nas, mówią polscy piłkarze po wczorajszej wygranej z Rumunią. Wcześniej mówiło się nawet o dymisji Jana Urbana. Ruch został zawieszony, kolejny most w Kijowie celem rosyjskiego ataku. Dron uderzył w południową przeprawę. Na razie ich nie brakuje, ale w lasach jest bardzo sucho.
23: Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
0: Na koniec zaglądamy na targowiska, szukając prawdziwków czy rydzów.
4: Minęła 11. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Zawodnicy murem za swoim trenerem biało-czerwoni aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci rozmawiali o możliwej dymisji Jana Urbana i przyszłości kadry. Po wczorajszej wygranej pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański podkreślał, że zawodnicy zdawali sobie sprawę ze słabej gry w ostatnich spotkaniach.
13: Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może wam się odegrać. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
4: Sam selekcjoner nie ukrywał, że biało-czerwonym wysoką wygraną ułatwiła czerwona kartka, którą już w 22 minucie zobaczył jeden z rywali.
14: I to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć.
4: W poniedziałek czwarty mecz Polaków na tym zgrupowaniu na wyjeździe zagramy z Bośnią i Hercegowiną. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Kolejny rosyjski atak na most w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg Dniepru został wstrzymany. Przypomnijmy, wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy.
22: Rosyjski dron nad ranem zaatakował most południowy, łączący prawy i lewy brzeg Dniepru. Informację potwierdził mer miasta Witalij Kliczko, dodając, że ruch mostem w tej chwili jest zawieszony. Uszkodzona została jezdnia oraz sieć trakcyjna, co spowodowało utrudnienia w kursowaniu trolejbusów. Od kilku dni Moskwa próbuje uderzać w kijowskie mosty. W poprzednich dniach rosyjskie maszyny bezzałogowe trzykrotnie atakowały most północny, przez który oprócz samochodów kursują pociągi jednej z linii metra. Mosty przez Dniepr to kluczowa arteria, bez której lewy brzeg miasta zostanie po prostu odcięty od reszty ukraińskiej stolicy. Kijów, Ołech Biłecki.
4: A według ekspertów atak wpisuje się w kampanię uderzeń w krytyczną infrastrukturę ukraińskiej stolicy. Z Ukrainy przenosimy się na Litwę, gdzie poderwano myśliwce NATO. Nad ranem w okręgu Wileńskim wojsko ogłosiło alarm powietrzny. To z powodu podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona, który mógł nadlecieć od strony Białorusi. W odpowiedzi zawieszono również działanie lotniska w Wilnie. Alarm został już odwołany.
24: To są wiadomości Vox FM.
4: Zatruć mogło się nawet kilkadziesięcioro dzieci. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku w zachodniopomorskim.
25: W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
4: Mówi Anna Bąk z miejscowego sanepidu. Na ten moment nie znamy skali zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka ma własną kuchnię. Grzyby są, ale jest sucho. Na koniec polskie lasy w trakcie sezonu, który szybko może się zakończyć. Wszystko przez brak deszczu. My zajrzeliśmy na stoiska w Świętokrzyskiem, gdzie kupujących nie brakuje.
26: Jakie grzybki mamy?
27: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
28: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
27: Do wszystkiego. Do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
4: A na jedno z targowisk zajrzała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk. Taka pogoda mogłaby zostać z nami na dłużej, ale pewne jest jedno, zostanie z nami cały weekend. Na niebie dużo słońca, nawet jeśli pojawią się chmury, to i tak za nich wyjdzie. A na termometrach ładny obrazek od 16 stopni na północnym zachodzie, przez 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu. Do tego wiatr mamy słaby, ciśnienie jednak w górę wynosi około 1030 hektopaskali.
0: Godzina 11 już na radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Ale jestem bardzo ciekawy, co tam u was. Jak dzisiejszy dzień, dzisiejsza sobota, słoneczna sobota. Piszcie 609 869 869. Co robicie, gdzie jesteście?

Na 609-8698-69 dajcie znać, co tam u was. I tak napisała do mnie Karolina. Pozdrawiamy z Zakopanego, siedzimy właśnie z mężem na balkonie, pijemy kawę i podziwiamy góry. No moi drodzy, umówmy się, no lepiej nie mogliście trafić, bo pogoda dopisuje, więc nic tylko odpoczywać.

0: Alessandra w Vox FM. A kolejna wiadomość wpadła na 609-869-869 odnośnie tego, co robicie, gdzie jesteście. I tak na przykład: cześć, właśnie jadę do Gdańska, słuchawki w uszach, kawa w ręku. Vox FM jest słuchany i dzień jest znacznie lepszy. Pozdrawiamy serdecznie i polecamy się na przyszłość. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
16: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
17: Magia Radia.

Wielkie urodziny króla Latino, czyli Skolima, to wszystko już 8 października. Można jechać, można się pobawić, można zabrać swoją ekipę, można dostać wejściówki od nas i mało tego, 1000 zł kieszonkowego. No bo jak urodziny, jak impreza, no to trzeba się pobawić, tylko trzeba mieć też za co. Więc wy będziecie mieli voxfm.pl, tam odsyłam, tam się zgłaszacie. No i co? I widzimy się na urodzinach.

0: Perfect Love, czyli perfekcyjna miłość. No, nie wiem, czy takie faktycznie są, ale gdyby ktoś miał chociażby jakieś lekkie problemy miłosne, to z tymi tematami miłosnymi właśnie można się zgłosić do Pawelca w Kochaj albo Rzucaj. On tam pomaga rozwiązywać różne miłosne spory, więc jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
18: Rosyjskie drony i rakiety nad Mołdawią, część z nich miało wlecieć od strony Odessy. Na ten weekend czekali kierowcy, od dzisiaj za paliwo płacimy mniej. Warunki na szlakach są dobre, sporo turystów w Tatrach, więcej też w Bieszczadach, ale trzeba uważać na pogodę, posłuchajcie. Minęło południe. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. 5 rosyjskich dronów i rakiet wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Alarm podniosła prezydent tego kraju, Maja Sandu. Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z obwodu odeskiego na Ukrainie. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała Sandu. Dodajmy, że od początku roku zanotowano 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 8 z tych incydentów w zeszłym tygodniu. Wzmożony ruch na stacjach paliw, kierowcy ruszyli zatankować swoje auta. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN, który gwarantuje obniżony VAT i akcyzę na paliwa. A co za tym idzie? Ceny niższe o prawie złoty 50 na litrze. Jedną ze stacji odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Michale, powiedz, co mówią kierowcy?
19: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
20: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
21: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
22: Szczerze, paliwo po 7 zł
14: to dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
19: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
18: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Policja wyjaśnia okoliczności poważnego wypadku pod Kielcami. W miejscowości Mici Gust zdarzyły się dwie osobówki. 50-letni kierowca jednej z nich trafił do szpitala.
15: 58-latka kierująca pojazdem marki Peugeot najechała na tył Audi, za kierownicą którego siedział 50-letni kierujący, który to wykonywał manewr skrętu.
18: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji i dodaje, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
17: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
18: Ruszyły działania związane z eksmisją. Komornik wszedł do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie w Warmińsko-Mazurskim. Jest ona jedyną usytuowaną bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
21: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać. Nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
18: Mówi Jakub Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz, zarówno o działkę, jak i o dzierżawę. Dodajmy, że bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą również inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów. A teraz Tatry i spory ruch turystyczny. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka są zarezerwowane. Z kolei przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur czekających. Ma to związek ze słoneczną i bardzo ciepłą pogodą. Warunki na szlakach są dobre, również w Bieszczadach, ale trzeba uważać na niskie temperatury o porankach i wieczorami.
22: Ratownicy przypominają, że pogodę mamy już zdecydowanie jesienną, a dzień robi się coraz krótszy. W związku z tym, planując trasę, należy pamiętać, że ciemno jest już po 18 i przed zmrokiem należy wrócić już do bezpiecznego miejsca. Wyruszając o świcie na szlaki, możecie się spodziewać przymrozków, później jednak temperatura podskoczy. Pamiętajcie również, żeby przed wyjściem zabrać ze sobą telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
23: Ta aplikacja przede wszystkim zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i ją uruchomi, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
22: Mówi Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u. Aplikacja jest zupełnie darmowa.
18: O czym informowała nasza reporterka Julia Ranosz. A pogoda piękna nie tylko w górach, ale i w całym kraju. 16 stopni w Suwałkach, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim. Tu najmniej na razie stopni. Kreska więcej w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie. 18 mamy w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Poznaniu i Opolu. A najwięcej 19 to w Szczecinie, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. A będzie więcej do 23 na południu. Wiatr mamy słaby, chmury niewiele, ciśnienie powoli spada i wynosi 1027 hektopaskali.
0: 12. Południe, mało tego, sobotnie południe, mało tego, w doborowym towarzystwie, bo w towarzystwie waszego ulubionego radia. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów, ja mówię dzień dobry, Michał Drawka, kłaniam się. No i dzisiaj, uwaga, mamy dzień kasztana. No i do tych kasztanów zapewne jeszcze w tej godzinie wrócimy.

Obiecałem, że wrócimy do tematów kasztana, bo dzisiaj święto kasztan swoje ma właśnie. No i pytanie do was, bo dla mnie słowo kasztan jest takie negatywnie nacechowane. I pytanie do was, co ostatnio kasztanowego zrobiliście? Dajcie znać. 609 869 869.

Jaka jest najbardziej kasztanowa rzecz, jaką zrobiliście? Dajecie znać. Pomachałem komuś na ulicy, bo myślałem, że go znam. Nie znałem. On chyba mnie też nie. Ale pomachał. Szukałem telefonu przez 10 minut, świecąc sobie latarką.

telefonie. No, tak bywa. Gdy kelnerka przyniosła mi obiad i powiedziała smacznego, też jej odpowiedziałem smacznego. Czyli jak słyszycie, tych kasztanowych tematów, kasztanowych rzeczy nie brakuje. A jeżeli chcecie się podzielić swoją historią, no to śmiało.

0: Imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
1: Reklama.

Kasztanowe tematy, kasztanowe historie bardzo mocno przypadły wam do gustu. I kolejna taka ciekawostka, a w zasadzie historia. Chciałem otworzyć samochód z pilotem, stałem przy aucie z dobre 10 minut, wciskałem przycisk na pilocie, nie chciał się otworzyć. Dopiero po chwili zorientowałem się, że to nie jest mój samochód. No, kto tak nie miał? No dajcie spokój.

0: Zostajemy Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: Freaky Like Me w waszych i naszych głośnikach. Powoli zbliżamy się do godziny 13, a 13 to rzecz jasna czas najświeższych informacji, najświeższych wiadomości w Vox FM. Wiadomości z kraju, wiadomości ze świata, więc nie może was zabraknąć pod warunkiem, że chcecie być na bieżąco, a zakładam, że chcecie. Vox FM.
1: Reklama. Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary! Jak cena przenośnej parownicy do pary! Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój...

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: Reklama.
3: Małe dziecko zabrane przez LPR do szpitala w Tarnowie. Na 5-letnią dziewczynkę runęła wiata samochodowa. Po wypadku utrudnienia na trasie pod Rzeszowem z kolei w Opolskiem odblokowano krajową 11. Próbował leczyć przez telewizję. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski. I o tym za chwilę. Minęła 13. Wiadomości Vox FM, Paweł Dącbach, zapraszam. Na początek poważny wypadek pod Tarnowem. W miejscowości Wola Rzędzińska na kilkuletnie dziecko przewróciła się wiata. W ciężkim stanie na pokładzie lotniczego pogotowia ratunkowego trafiło do szpitala.
4: Podczas wykonywania prac przy wiacie samochodowej z niewyjaśnionych przyczyn ona zapadła się, przygniatając znajdującą się pod nią dziewczynkę w wieku około 5 lat. Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
3: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji i dodaje, że okoliczności wypadku ustalają teraz śledczy. Przenosimy się na drogi. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk zdarzyły się dwa pojazdy. Na miejscu pracują służby. Pas trasy prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Nie ma już z kolei utrudnień w Opolskiem. Służby przywróciły normalny ruch na drodze krajowej nr 11 w Biskupicach między Kluczborkiem a Kępnem. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku zginął kierowca osobówki. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Spore straty po nocnym pożarze w Kujawsko-Pomorskim. W akcji gaśniczej w miejscowości Lnianek koło Świecia działało 12 strażackich zastępów.
5: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
3: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru badają służby.
6: To są wiadomości Vox FM.
3: Eksperci zachęcają do szczepień. Ruszył już sezon infekcyjny. Przybywa zachorowań na grypę i rośnie aktywność koronawirusa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
3: Szczepionka przeciw grypie na obecny sezon jest już dostępna. Po preparat można zgłaszać się do aptek czy przychodni.
7: Przez pierwszy miesiąc zarejestrowano ponad 700 tysięcy szczepień przeciwko grypie i to jest dla nas dobra wiadomość. To jest moim zdaniem taki trochę rozbity bank ze szczepionkami, dlatego że w niektórych regionach doszło już do wręcz wyczerpania zapasów.
3: Przeciw grypie mogą zaszczepić się dorośli i dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. I jeszcze Rosja. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski. To słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, który występował w telewizji radzieckiej i w telewizji polskiej. Przekonywał, że jego metody są skuteczne od pierwszej sekundy. Ze swoimi pokazami jeździł również po świecie. W lipcu rosyjskie media informowały, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie i północy. Na pozostałym obszarze kraju raczej bez chmur. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich. Do 20-23 na pozostałym obszarze, najcieplej na południu kraju. Wiatr raczej słaby, ale ciśnienie wysokie około 1026 hektopaskali.
8: Na zegarach. Jeśli ktoś w tym momencie jest przy obiadku, to ja rzecz jasna życzę smacznego. Niemniej cały czas też będziemy przygrywać, nie do kotleta, ale przygrywać w rytmie hitów, bo tu Vox FM, więc proponuję zostać z nami. Jeśli już tutaj trafiliście, to myślę, że zostaniecie na dłużej. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Ten pan naprawdę kocha swoich ludzi. Eddie Vatta, I Love My People. Ale my też kochamy swoich ludzi, czyli was, naszych słuchaczy, bo tutaj wszyscy razem tworzymy jedną wielką, niebieską, woksową rodzinę. Jeśli chodzi o to, co muzycznie przed nami, to mogę zdradzić, że jeszcze w tej godzinie łobuzy i topki nie robią już takich, ale będzie też coś z zagranicy. Pojawi się między innymi CC Catch.
1: Yes! It is not that funny. That's fine.

0: przypominam, że już 8 października wspólnie możemy się bawić na wielkich urodzinach Króla Latino, czyli z Colima, i wy możecie tam, rzecz jasna, być. Wystarczy, że do nas napiszecie, zgłosicie się na voxfm.pl, później zgarniecie wejściówki i możecie jechać całą ekipą. Mało tego, dostaniecie jeszcze tysiaka od nas, żeby się pobawić. voxfm.pl, tam odsyłam.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Colima ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: Vox FM robi dzień dobry.
12: Kawusi?
13: Hello.

Dzisiaj faktycznie taka pogoda, że do zoo można się wybrać pod warunkiem, że macie gdzieś to zoo blisko. Chociaż zoo można sobie zrobić własne, taki mały mini zwierzyniec. Jak to zrobić? Wystarczy pójść do lasu, na pewno przyniesiecie do domu jakiegoś pająka, gwarantuję.

0: Ależ teraz polecieliśmy klasykiem Wilki i Baśka w Vox FM. No, ta Baśka, a to była... Dobra, 14 za chwilę, czyli czas najświeższych wiadomości. Wiadomości, które są niezwykle istotne. Proponuję zostać razem z nami, żeby być na bieżąco.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Reklama.
11: Kobieta nie żyje, mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Na Podlasiu kierowca busa potrącił dwoje rowerzystów. Wyegzekwowanie utworzenia bazy USA w Polsce to główne zadanie prezydenta, mówi Radosław Sikorski. Polskie jabłka nie mają sobie równych.
12: Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
11: Te łąckie wskoczyły na szczyt światowego rankingu. Posłuchajcie. Minęła 14. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. Mężczyzna w ciężkim stanie po tragicznym wypadku na Podlasiu. Na drodze krajowej numer 16 kierujący busem potrącił parę jadącą na rowerach.
13: 47-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu, zaś 56-letni mężczyzna ze względu na obrażenia został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego Oplem. Był trzeźwy.
11: Mówi nam Iwona Hołdyńska z policji w Sejnach i dodaje, że kierowca został przebadany i zwolniony do domu. Wyegzekwowanie na stronie amerykańskiej utworzenia stałej bazy USA w Polsce to główne zadanie prezydenta Karola Nawrockiego, mówi Radosław Sikorski. Wicepremier, minister spraw zagranicznych odpowiadał dzisiaj na pytania dziennikarzy. Pytali o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Ten stwierdził, że polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy USA w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Tutaj pan prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe – użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować te decyzje, bo rząd swoje zrobił, skomentował Sikorski. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu, jest na etapie uzgodnień. Minister obrony szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowania administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
14: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku włożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
11: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt ma zawierać w jednym dokumencie przepisy i regulacje z różnych rozporządzeń.
15: To są wiadomości Vox FM.
11: Tam można poradzić się fachowców. W Zielonej Górze rusza darmowa pomoc psychologiczna dla pacjentów onkologicznych. To w ramach cyklu i indywidualnych spotkań z terapeutami w Szpitalu Uniwersyteckim.
10: Jest ona skierowana do chorych z diagnozą laryngologiczną, pulmonologiczną, ginekologiczną lub hematologiczną. Oparte będą na relacji i wsparciu emocjonalnym pacjenta.
11: Mówi Robert Kowalik z zarządu lecznicy. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Szpitala w Zielonej Górze. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich jabłka łąckie z regionu sądeckiego na szczycie światowego rankingu Top 100 Apples in the World. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to świetna promocja również samego regionu.
12: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
16: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
17: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt, honor, ale i potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckie.
18: Na pewno rodzaj gleby, nasłonecznienie, no i oczywiście no, praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
11: Dodaje jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze inne polskie jabłka, te grójeckie. A teraz sprawdzamy, gdzie jest najcieplej. Wygrywa Kraków, tam 22 stopnie, tylko jeden mniej. W Rzeszowie, Zielonej Górze, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. 20 kresek wskazują termometry w Warszawie, Kielcach i Poznaniu. W pozostałej części kraju 18 i 19 stopni. Jak na początek października, piękna pogoda, słońca dzisiaj nam nie zabraknie. Biometr jest korzystny albo neutralny, ciśnienie mamy wysokie. Wynosi 1030 hektopaskali.
5: I proszę bardzo, już na zegarach godzina 14, ależ ten czas szybko płynie. Z drugiej strony, no nie ma się co dziwić, bo jak się miło spędza czas, to i on szybko płynie. Ina i Hot, będzie też weekend Halo to Londyn, pojawi się również Robin Schulz w tej godzinie, więc koniecznie zostańcie z nami.

dobre. Dobre, bo polskie. Cybul i Magic Symphony, czyli taka muzyczna, pozytywna symfonia. I takie muzyczne, pozytywne brzmienia u nas cały czas są, bo tu gramy w rytmie hitów, tu Vox FM. A propos grania w rytmie hitów, to w tej godzinie prawdziwy klasyk Natalia Oreiro i Cambio Dolor.

0: Tobi Romeo i Fly High w Vox FM. Jak się podoba, a chyba się podoba, to można wchodzić na voxfm.pl, w zakładkę Bestlista, tam klikać i głosować właśnie na ten numer, tam plusy, minusy, to wszystko oczywiście do waszej dyspozycji, a my później w każdy piątek sprawdzamy, co wy żeście tam naklikali.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play.

Czy może być lepiej? Gra sobie muzyczka. Za oknem piękna, złotopolska jesień. Jest ciepło, przyjemnie. No chyba lepiej to już się nie da, prawda? Chociaż mogłoby się dać. Jakby ktoś miał jakieś dobre ciacho i kawę,

La Cintura Cintura, Alvaro Soler, Vox FM. Za chwilę godzina 15, to też nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Serdecznie wam dziękuję, że byliście ze mną, polecam się i słyszymy się już jutro od 12. Michał Trawka, miłego.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
14: Jedna osoba nie żyje, są ranni, droga zablokowana. To po zdarzeniu osobówki z autobusem w Puławach. Poważne problemy na S8C na Mazowszu, niedaleko Warszawy, przewróciła się ciężarówka. Ma zadanie terapeutyczne, na koniec nietypowa pasieka w centrum Łodzi. Posłuchajcie. Minęła 15. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Puławach, w Lubelskiem. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały lekko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim przy ulicy Dęblińskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego osobówką, który zmarł na miejscu. Trasa wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Poważne utrudnienia dla kierowców również na S8 na Mazowszu. Trasa na północ od Warszawy jest zablokowana w obu kierunkach. Na wysokości miejscowości Trojany między stolicą a Wyszkowem przewróciła się ciężarówka.
15: Na miejscu policjanci ustalili, że doszło prawdopodobnie do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, w skutku czego zestaw przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia droga została całkowicie zablokowana oraz wyznaczono objazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący pojazdem ciężarowym jest trzeźwy, posiada uprawnienia.
14: Mówi nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby kierują na objazdy i zalecają, by omijać przez najbliższe godziny ten fragment trasy S8. Brukselo, wróć! Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj ponownie dołączył do Unii Europejskiej. Jak wynika z sondaży w dzienniku The Guardian, przeciw połączeniu się ze wspólnotą jest niespełna 30% pytanych. Ostatnio nowy brytyjski premier stwierdził, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, a później Andy Burnham sprecyzował w BBC, że jedną z opcji jest pójście na całość, czyli powrót Londynu do Unii.
16: To są wiadomości Vox FM.
14: Ograniczona żegluga i zakaz przebywania w wodzie. W poniedziałek w Świnoujściu ruszy neutralizacja niewybuchów, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
11: W Świnoujściu w morzu w odległości około kilometra od plaży znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. To 5 min, których łączna waga wynosi blisko 3,5 tony.
14: Podczas akcji nie wolno przebywać w wodzie od niemieckiego kurortu Albeck przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Neutralizacja potrwa do czwartku. 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka stanęła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, ale i na seniorów, bo pasieka jest tuż obok domu dziennego pobytu.
12: Zaglądamy, co widzimy.
16: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
17: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało, także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
12: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
18: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemnie jest w naszym ogrodzie.
19: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
14: A do uli zaglądał nasz reporter Grzegorz Mnich. Od 18 do 23 stopni, chłodniej, choć trudno mówić dzisiaj chłodniej na północy, najcieplej na południu kraju. Chmur na niebie pojawia się nieco więcej niż nad ranem, ale słońca jeszcze nie brakuje. Jeszcze więc można cieszyć się piękną pogodą, nie inaczej będzie jutro. Wiatru raczej dzisiaj nie ma, na barometrach bez zmian ciśnienie wynosi około 1030 hektopaskali.

0: Autopromocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM robi dzień dobry.
3: Magia Radia.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
19: Nie żyje motoparalotniarz, który spadł do Wisły. Koniec akcji ratunkowej na rzece koło Grudziądza. Stan 5-letniej dziewczynki jest ciężki. Na dziecko koło Tarnowa runęła wiata samochodowa. Po Rumunii czas na Bośnię i Hercegowinę. Polscy piłkarze z kolejnym rywalem zmierzą się w poniedziałek. Minęła 16. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. Tragiczny finał akcji na Wiśle koło Grudziądza. Motoparalotniarz wpadł do rzeki na wysokości mostu autostradowego w Rozgartach. Strażacy odnaleźli go kilkaset metrów dalej i wyciągnęli z wody.
20: Zgłaszającym okazał się drugi paralotniarz, który leciał drugą paralotnią i wylądował na brzegu. Z racji tego, że odbywało się to w nurcie Wisły, więc ten poszkodowany mężczyzna wraz z tym, z tą motoparalotnią w wodzie przemieszczał się w dół rzeki. Plątany w linki. Konieczne było wyplątanie go. Był nieprzytomny, bez funkcji życiowych.
19: Mówi Paweł Korgol z Grudziąckiej Straży Pożarnej. Poszkodowany 59-latek zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności wypadku zbadają teraz odpowiednie służby. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku koło Tarnowa w Woli Rzędzińskiej. W trakcie remontu poluzowana bela drewnianej wiaty spadła na 5-letnią dziewczynkę.
21: Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację.
4: resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala przez naziemny zespół ratownictwa medycznego.
19: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Dziewczynka była w stanie ciężkim, zagrażającym życiu. Na miejscu lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Działka ogrodzona, monitoring założony, ratownicy eksmitowani. Komornik zakończył pracę na terenie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad jeziorem Śniardwy. Teren przejęła gmina Pisz. Moprowcy podkreślają jednak, że nie kończą działalności i nadal będą ratować na największym jeziorze w Polsce. Problem w tym, że stracili bazę, która pozwalała im błyskawicznie docierać do wypadków, zaznacza Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
21: Dzięki wspomnieniu myślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek, w którym ratownicy mogą spędzać dyżury. Oczywiście warunki są dużo gorsze, ale myślę, że jakiś czas jeszcze uda nam się pociągnąć.
19: Na Mazurach oprócz ratowników wodnych stacjonujących nad Śniardwami działa również Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą główną w Giżycku. Widoczność spadnie do 200 metrów. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w 9 województwach. Alert nie obejmuje Warszawy, Łodzi i Opola oraz południowo-wschodniej części kraju. Zacznie obowiązywać o 22 i potrwa do jutra do godziny 10.
15: Sport w wiadomościach Vox FM.
19: Rozgromili Rumunię, teraz muszą udowodnić dobrą formę w Bośni i Hercegowinie. Polscy piłkarze jeszcze dzisiaj wylecą do Sarajewa, a w poniedziałek zagrają ostatni z 4 meczów Ligi Narodów na tym zgrupowaniu. Jakie są nastroje w naszej kadrze? O tym nasz reporter Michał Rawa.
22: Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie i wraca do USA. Po tym jak wczoraj ustrzelił hat-tricka, nieobecność lewego będzie dużym osłabieniem dla biało-czerwonych, których czeka mecz na bardzo trudnym terenie.
23: Myślę, że będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj, jak przyjechali. Ale no, będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren.
22: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. To będzie też spotkanie, w którym nasi zawodnicy oraz selekcjoner będą chcieli udowodnić, że wysoka wygrana z Rumunią nie była przypadkowa.
19: Biało-czerwoni w swojej grupie Ligi Narodów zajmują 3. miejsce. Wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali u siebie bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. I sprawdzamy, jaka będzie dzisiaj w nocy. Chmur więcej jedynie na północnym zachodzie i północy. Tam też delikatnie może pokropić. Dojdą mgły, o których przed chwilą słyszeliście. Na termometrach od 3 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum do 12 na północnym zachodzie. Wiatr słaby. A jutro piękna niedziela, jak dzisiaj sobota. Będzie od 16 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze kraju do 22. Na południu wiatru raczej nie uświadczycie.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światło Wood od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen.

0: imprezę do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: FM. Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
4: No ja też te uczucia.
3: Przepraszam. Nie chciałam, żeby tak wyszło.
2: Kochaj

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
11: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.
0: Vox DJ Mix. DJ Kajs rozkręca imprezę.
7: It's Friday then.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
1: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. 1.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

Mogę zapomnieć, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...